przyjść, szybuje mieszeń. Idot ta chota na Walkow, idot ta chota na sierych i śniegow, maziorych i sienków. Kryciat zagonsiki, i lają psy i tarwoty, krew na śniegu i piatna krasne flaszkow.